kali ya mkago mlonji dachika diweze i kumina muenda nadimazo kwe ganesa wa i kumi na ibuye doku dowego nadimazo kwe gana i kumina ibuye dowego progwa bebukske pake sawa ndale ya gazi miazimia ndio nga tuongera okwe tegereza ebigambo ebyo mukulembeze waiwanga Uganda President Museveni asobole kubanga yogira bingi na kuolwa lero.

0: para las 3. Wewe kubakuliriza Radio Erindala yonka Usonda Royal Radio
1: Bam Bam
0: Ulire ivoti Nifotu kuletele isanu Tuwa angaba kunuogereiza Wasala stress